Fas, ane kage ko ne chitane guren Benjamin. Benja. Ana ba murene gra eh? Ka ba murene ge? Benjamin. Benjamin ne ba 720 musho. Benjamin. Benjamin. Benjamin. Benjamin. Benja. Pak tilisi moite.